0: je na pošesćich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W ptačecach su čera z jacorymi wierškami na 25-letne wopstače šulskeje a domizniskeje stwy spominali. W połnie wopstađenej cyrkwi svečachu wiacera dżesatki ewangelskich a katolskich wieriwych zromadnie domkowanku a drastwu sjatočnosć. Dwurečne kemše w obrubi nimo ptačečanskeje spełnije skupiny tež muski cyrk přespólni z jacorymi serbskimi kirlušemi. Po kemšach čenichu šitce z přewodom hučby posy. Na zarodzie šulskeje a domizniskeje stwy su nowu šulsku studnju posvědčili. Tež w letuších nazemskich prózdninach je w Horni Łužicy zaso tojšto poskytku za dźěći. Tak přewedźe mjez druhim dekanatne dušepastorstwo pod hesłom Štark macht tak na cjoch dniach projektowy dźeń za šulariu prinjeho do šestoho letnika. Zarjadowanie wotmije so stajnje ze samsnym wopsahom Nebelčicach, Ralbicach a Radworju. W klostrze Marina Wiesta zmija sredu swobodny nazemski dżeń z kreatywnymi a też kulinariskimi poskytkami. Dżeń pozdźišo, štwórtk, moža dźěći a dorosćeni w Budyskim Serbskim muzeju z linu serbske motivy modelirować. Prózdninske dny su dny serbsko-kubwanskeho srjedźišća Lipa Smjerdoce pod hesłom Nazemske wesela tutón tydźeń su hižo wuknjowane. W kopače połnej Michałskej cyrkwi je so čera večor beneficny koncert Kurowieje akademije Budyskeho Rotariowego kluba wotmił. Pod nałodom Friedemana Böhme zaspiewa 5,5 spiewaku a spiewariu pisane podpory. Niedźe cečina spiewu programa bije ze cyklusa Počasy Korla Augusta Gocera a Andrija Zelerja. Nazbierane benezy přepodadźa na dobro světoweho programa Rotariowego kluba k wutopeniu Špinalnije Mortwice. Dohromady niedźe pósta spěwarku a spěwariu Kura Lipy je so čera popódnju z próbového lěwa w Sakskej Švice nauročiło. Od pjatka na wieczora běchu w Ratenje a zvučowachu pilnje za přichodne projekty. Wóny fokus próbu ležeše při tym na nazvučowanju nowoho oratoria za kór, zola a orkester, znamenja a dživy Jezusa, kotrož je Felix Breuer na libretto Fabiana Kolfersta za Lipu skomponoval. Kletos rěč aprila cedźa oratorij w Krósdźicach k prěnjemu razy předstajić. Próbowe lěwo w Ratnje a nowu kompoziciju je załožba za serbski lud spěchowała. Z Garmušnej Božim šu su w Kulowje čera krabatowy tydźeń zakončili. Z tym zakonči so z dobom rjad zarjadowanju pod hesłom Džež so duša koleba a wutroba zajuska. Šitke wusměrene na serbsko-němske korenje, živu dwurěčnosć a kulturu. Mjestrujem prezentowachu sobotu w Kočinje burja a remesnicy z cywije sakskije swoje produkty. W krabatowym lokowym svieče dachu se hosćo tež z zdalenišich kunči němskeje wužiske specjality zeswodzeć a w obdziwachu šelakore remesła. Kaž projektowa koordinatorka Simone Kurtova z Džili su z wotwosom biehu minjenich dňu spokojom. Krabatowy tydzień w otmie so lica iżo k piatemu razy. To bych upojeść, czy kotrosz namaka czy też na naszej internetowej stronie a.app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżęca wostany najprzede raz kietro pokmurene, też z kurjawu. Potem pak zmiemy tużto słońca w biegu dnia, pak so za som roczy lepszy druża, wostany pak przeważnie sucho, żywe slebro stupa biegu dnia na 12 do 15 stopniu maksymalnie. Tyżuce zmiemy najprzede kurjawu, a potem słońco, tyżuce ma sucho wostać, a to przy trochu czopliższych temperaturach 13 do 17 stopniu na meteorologa wieszcza.
0: W naszym wokonym systemie je już tużto pokiwo, ale to szo nie je naszej kończynie, tu już za was też nic tak relevantne. Tu już przyjemuj dobrą jezbu, szajna, że jedziecie hać na dziwo, albo do dowola szako, słodzieńca. Co prózdniny za hili, dobrą jezbu wam każ prajne.
1: Serbski rozwóz.
0: A dobranie, pecz mięczynu, bo na puszestich.

Zajšła sobota, drje niebie ta prenja sobota oktobrje, ale wulatko przyjuszym wusy wasze. Prenja sobota biesz jako dzień niemskie jednoty, jenoś jeli so dziwacze. Jeli sobotnisze sobotniejsze wulatko skomdzili, możecie si aktualne wudacze, wiezo kujże czas jeszcze w ARD Mediatece wobladać. Tutaj epizodzie, dżem jezdru im wo nowy serbski forum wiedy na lauskim arealu tu budyszynie, wo kumsznu inteligencu w serbszczynie, a też wo dziewięćstu postaletny jubilej chodziskie wosady, a wo dziesaćletny jubilej naszego dundaka, albo też wo bobrach. Hej, wiele pudla, a na kujżdy pad hodne sebi i wobladać. Dalsze pokiwy mam nedom za was.

0: Ajrunje, mějach poky vy za vás a jeden poky uhýšče faluje, tu nitko sleduje.
1: Zatkula.
2: Neštěne hevak.
3: Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, znate to mjena Molerio, nimale runje tak wuznamnych wumiocu mamy tež tu we Łužicy. Ty hiš snad jenoš jeszcze nie znajesz. Hač ze serščovcom, wojnikom, abo prostče ze wieselom na kreativiče, wumiostwo môže cyle rozdzielne wupadać. Što młodzinu na rysowaniu a molerstwu wabi? Gelko snad tež serbskej kultury je na płatnie abo papierje zapobadnjene, a štu je náš serbski dyro a štu serbska Frida Kahlo. Ze všim tým so zabierame naša téma Młode serbske wumiostwo.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
4: Nic savage.
2: Čem sa večo.

0: Šira, nazema titule reka, jeli so prašeće, štu to spěwa, komu vos sluša, to je Barbara Kajzerowa. Ju tak husto serbskim rozvosu njesłyšimy, jinak pak upada to s tutymi spěwarjemi a spěwakami.
1: Ja was znaju, ja sam zaso serbskim kraju.
0: Josefa Breza na od skupiny Janka Anka, wie so šir spoznajeće. Tole je Veronika Smolic, pod vodu. A tole je Michał Cysz. Na zima witana je hun spiewa. Ale dalej, Jędrzejsce, to jest skupina Coldplay z jacorymi kumszlerami przydatnie Replay, tytuł Reka, wasom poszestrzych.

0: Kuski!
1: Mataj słonik sobu?
2: Słoniki, Mira! Mam tablet!
1: Na nim mamy Zoblex a Honosaps rybkie je. A won nydom się w urazy sotru przełożyć damy. Potom smy spysznie hotowi, a możmy zaso na rajniszczo.
3: Nie, na sotru są nie spuszczu. Z niej to la jenoś gałon pindzie. Wona je niszto za tych, gdyż jeszcze do sztere serbsce nie może.
1: O, knini profesorka. No dere, da am dziuwe wopino sami wupjanimy.
2: To je to las najmniejsza raz, rjany do miacy na rok. Serbskie urazy w kopańcy.
1: Po takim, prynę swoje eke, to je wyzo ruszk.
2: Strafraum je 16, a 11 meter je 1.
3: Jednatka.
1: Dere, przychodne słowo? Szyn, mein Schütze. Puh, za to dobił do słonika poladać.
2: Słon jest je ani w Zobleksu, a ani na honie serbsce dupte.
3: Da dobimy się sami pomhać. Szynbein je wizdżel, po takim szkit za wizdżel.
1: Haj, z tym sam się zjedna. Potom szynże faul.
2: To je ty serbsce faul. Słowo ste tak w słoniku.
3: Da jedna słowo boszczonku. Samo w Niemczynie praje so faul, a to też ani niemskie słowo nie.
1: Cool. Myslach si přeco, zo ryču mazanu serbštinu. Při tym miach cywy čas prawie.
2: Nytko je fajrykcja na rydze. Oje, po Zobleksu je to, kop z badom dozady.
3: To je to laskere w opisu, a nie hač přełožk. Ale dyż tak w słoniku ste...
1: Nic tak spyšne. Smy to hižo raz o tym z wujom Achimom ryčeli. A smy so na to dojednali, za to po polskim šikwadze přełódka mienujemy.
3: Ohaj, přełódka je vo wiele lipy.
2: Što, jeli wučaka słowo nie připoznaje, dokyž w słoniku nie jeste.
3: Potom z niej dyskutujemy.
1: Mira ma prawie, študa sujo fachoče za kopańcu, wona albo my. Tuž dale, abseits.
2: To je nimora. Freistoß je wolny kop, a anstoß zakop.
1: Potom šinže einwurf. Zamiet bycha rekwa.
2: Zamiet klinči spodzinje. Ja radšo raz v Sobleksu ponadam. Justi, začis.
3: Daja end začis zapisam. Flanke. Flanke dre flanka vostanje. A fan je... No, fan je fan.
1: Tu možeš tež naše mjena zapisać. Ale njechajmy da radšo přivisnik napisać za wučoku.
2: Hej, to budzie sobie nawieselić. A poslednje słowo je cyle jednore.
1: Što da tam ste?
2: Fußballschuhe.
3: Raz, dwaj, ci.
0: SJ Kopaczki! Yeah!

0: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
1: Dobranie. W obdaczecach są czera z jacorymi wierszkami na 25-letne wobstacze szulskie a domizniskie stwy wspominali. W bonie w obsadzeniu cyrkwi świeczachu wiacera dziesatki ewangielskich a katolskich wierywych zromadnie domkołanku a drastu zjatoczność. Dwuręczne kemsze w obróbie nimo ptaczyczanskie spełnienie skupiny też muski cyrk przespólni z jacerymi serbskimi kierluszemi. Po kemszach czynie chuszicy z przewodom huczby bosy. Na zarodzie szulskie a domizniskie stwy są nową szulską studniu poswiedzili. Tež letušich na zemskich prózdninach je Horny Łužice zase tožto poskytku za dzieci. Tak přewjedźe mjezdrujim dekanatne dušepastorstwo pod hesłom Stark macht tak na cjoch dniach projektowy dzień za šulerju prynjoho do šestolětnika. Zarjadowanie wotmije so stajnje ze samsnym wobsahom Nibylčicach, Ralbicach a Radworju. W kluštre Marina Wiesta zmija sredu svojbny na zemski dzień ze kreativnymi a tež kulinariskimi poskytkami. Dzień pożdżyszo, szczwątk może dzieci a dorosczeni Budyskim Serbskim Muzeum zliny serbskie motywy modelirować. Prózdninske dny serbsko-kubanskiego skrzydziszcza Lipa w Smierdżacy pod hesłom Nazemskie wesela tutun dzień są jużo wukniowane. W Kopacze Bonii Michalskiej Cyrkwi jest od czera wieczor beneficny koncert Korowieja Akademii Budyskiego Rotariowego Kluba Wotmiu. Pod nawodom Friedemana Böhme zaspiewa pěća pósta spiewaków a spiewariów pisane podpory. Niedźe cečina spiewu programa bies cyklusa Počasy Korla Augusta Gocora a Andrija Zelaria. Nazbierane peneze przepodadža na dobro svietowego programa Rotariowego kluba k wutupieniu Špinalnie Mortwicy. Doromady niedźe pósta spiewaków a spiewariów Kora Lipa jest od čera popołudniu z próbowego lewa w Zakskiej Švicy nauczyło. Od piatka wieczora bychu wyratnie a zwuczyła chupilnie za przychodne projekty. Wolny fokus probu leży się przy tym na nazwuczowaniu nowego oratoria za kor, zola a orkester z namienia a dziwy Jezusa, który się Felix Breuer na libretu Fabiana Kolfusta za Lipu skomponował. Klitu sreć aprila cedzie oratorii w Krosčicach k prynjemu razie przedstajić. Probowe lewo wyratnie a nową kompozicję je założba za serbski lud spichowała. W Budystecach započnu dżęca przy B690 nową amplu za pieszku twaric. Kajż zdzieli krajny zariad za drohotwa a wopkat lazów ma wona przedušim szulariam a szulakam zmożnić zjazkową drohu wiesce przepryczyć. Za twar dobija zdzieli jistnu kudnik kolesomarsku szczeżku a busowe zastaniszczo nowym wopstynoszczam przymierić. Za czas twara riaduja tam wopkat z amplu. Hacz to spoczatk nowego spoczatk novembra ma nowa ampla hotuje być. Naprawa płacinie 9,10 euro. To bych ju pojeszcze, kotrosz namakacie też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dżęca wostyny najpierw raz skóry wojty, w biegu dnia pak so potom słońce pokaza, potom po południu przydruża so też dłuższym ruczyle wostanie pak przeważnie sucho, a to przy maksymalnie 12 do 15 stopniu. Jutce potom żywe slebro dale stupa na 13 do 17 stopniu. Tež rano zmijeme znu a kurjavu, biegu dnia potom tušto słońca wostanie sucho.
2: Na pučach našej končinje je dalešo svobodne, tež blskače při pučach njestija, jeli pak so to zmini a v nešto vuladače. V vječče přizuče so rade polanaju pak telefonistce, pak spoješču přes našu četvu funkciju v app MDR Serbia. Hevak, přejmoj Katka a ja vam dobru jezbu.
0: Serbski rozvoz.
2: A dobré ráno se serbským rozvozom a Veroniku Smolic Peč po naposledních.

Nazyma, witam na jespewa Michał Cysz, a nazymskie prózdniny zawieszcie też, albo lubię dzieci. A lubię starszy, jeżeli so praszecie, gdzie możecie ze swoimi dziećmi so podać w tym prynym tydzienu. Dzieńca startuje byłej wodzie, dziewięć ich tak mianowany tydzień aktywneje przyrody, a to z twarą niezdzieńskich pomocą, a picunio za ptaczki. Dzieci od 7 lat są tam w Italii, albo też we Wojorecach. Tam w muzeju zaje się dżęca przypodniu jenny, dziewoniczka, na której stwarja dzieci od 10 lat, małą kładzitu kieszku, a to cele bez hożdżu, a lipku. Jutce były wodze zasa od dziewięć, gdzie z pytaniem śledu

swoju lětnu wonu zhromadźiznu. Nie su tež wšitcy zajmowani a podpěračeljo přeprošeni. Swójbny dzień w Pančicach Kukowje budzie srjedu od 1 do 5 w klosztorskiej zarodzie klosztra Marijina Wjezda w Pančicach Kukowje. Maja tam tutu nazemski swójbny dzień z pasleniom, wiedu o rybach, samoczynionymi pomijemi, hacaniom alpako a tu jeszcze dalszymi akcjami za sobą czynienie. Tak daleko po takim niekotre pokiwy za spoczatk prynioho nazemsko-proznickiego tydzienia.

0: Amy McDonald spěwa a so praša, hač je toto, na čož se čakał a snano je nichtu z was na tole jule čakał.
1: Policia z G.
2: Neznači syna a štyri pola Budyšina kamenje na autodrohu metali a mnohe jezdźitva tak vopškodžili. Policija rěči vo štyroch osobach, kotrž sobotu popodňu mjez Budyšinom zapadom a Budyšinom vukodom vopkat vorožuvachu. Kelko auto bu vopškodženich, to nie je išče doskončne vyjasnene. Tu kvilu vúčenja škoda niečo 8000 euro. Policija pyta svědku a prose dalších škodovaných so přizivič. 11-letny polski wodźer nakładnego auta zawinuła nocy na niedzielu na parkowaniu za nakładne auta w Lepersdorfie Nesbożo, przy którym szpuchu wiacere przypowieszaki nakładnych autów, kajszczyż pod w obszkodzenie. Szofera

Andreas Wiking spěła wo próznej wałce a ja rozprawiam wo połnym hudźnym programie. Nim z tej mjezowym Dr. Taste, runie won. Tole je Stefanie Klosec. Renje może być w dowolu, bo tym śpiewa Weronika Smolic. A sam se dżetyś nie dom dale z Anu Mariju Brecznajdorec.

0: MDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
1: A sportowe wuslědki zestajał je tunkroć Klemens Schmidt.
2: Kopańca, B, kajž dvojce Slavia marš a basketbol Lipsku, takle mu sportowe konc tydzenia serbskich sportowców a sportowców zimać. Započneme z Kopańcu. We okresnej wyższej lize je prenie mustwo SJ Kroščice včera przeczyło cyrky z horniego kraja Sprewia z 2-0 dobyło. Za SJ CB dwojce Jan Boguš úspěšny, jako jara dorosčenu ru, opisachu przywisnice Kroščanu tute dobyče. Z 15 dybkami po 7 rach steja Kroščenio z tym tu chwilu na čole tabulki. Sokolio z Ralbicki woja ponu tomu hiszcze ze srednjeho pola. Počerawšej domjacej rej přečuło droc z Ramnowej steja tu chwilu z 11 dybkami na 9. miestne tabulce. Za Ralbice Hoki w úspěšnej běžtaj Livius Frenzel a Niklas Schneider 2-0 bie w úsledk po 90 menšinach. Hižo sobotu nastupi prynie mustwo Modrobiwych z Kulowa na łąkonu rup přečuło našecam Dobruši, kunčne stał tam C1 za našece Dobrušu. Ligu Nische, we okresnej lize wuraješe sa čera w Radworju, serbski koparski derby, prynie mustwo SD Radwor witaše SJ Nebečice, 0-3 nawiedowachu Nebečenio hižoke počasy za SJN w úspěšnej běžtaj dvojce William Pletner a Johannes Jacok. Zoby derby tlahač dokonca napjate, woto postaraštaj sa w drugim počasu Radworčanaj Claudius Buša a Florian Elsner z dvěmaj rotom. Naposled pak Nebečenio Juskaru, kunčny stał dvajci za hosči. W Sepicach je prynie mustwo ST Marinie Wiesde hoku porażku počapiło. 6-1 rikaše tam po 90 menšinach přečiło zeleno-białym ze Sepic. Čestny rota docpie Franz Bulank. Dalsze koparskie wuslědki konca tydzenia SJ Kroščice 2, FC Wužica 1-2, za Kroščanskou rezervu úspěšny by Jonas Zinda. ST 19-122 Radwo 2, ST Čísk končne stał 2-2, za Radworské druhé mustwo úspěšný běžtaj Anton Lehmann a Jakub Robl. Jednota Kamenc, reine zjednočenstwo Nebečice 2, Ralbice 2, Pančice 2, končne stał tu 1-0, za koparju z Lessingového města. A poladneme hišče do vyššie ligi, bude sa Budešin, SSC Weissenfels 2-0. Od Kopańce dale do kategorie cele osobite wubedziwanie behanju w Frankobrodzie nad Moranom stajso sportocaj Matej Wenka a Franz Matieszk na tak mianowanym megamarsze w obdzieliwoj. Cyrkuna dystanca 100 km po 19 hodzinach a 19 menšinach staj wobaj do cila dobieżałej. A naposled kiszte w úsledk z basketbola w regionalnej lize żoną je sobotu mustwo Lipsk Lakers wokół serbskie basketbalistki Lare Lilit Bietkec z Dreżdan przeczyło cyrki z Nürnberga nastupiło Lipszczanki podleżachu w domiacerie z 6-70, 4-80.

Nawodnica šulskeje a domizniskeje stwy Martina Pečikova muži składnosć na zabawie a počesći wjacore zasłużbne osoby z čestnym rjadom šulskeje a domizniskeje stwy. Mjezdrujim bywša wjesnanostu gminy Halštruska Hola Dietmara Kołaka. Wun je towarstwo niesmierne przy nawabieniu spichowanskich sredków podpierał. To po takim pojeźdź z ptaczec, czyjś z wieczachu. Sliborne jubilej, gdyż tak chcesz.

0: Zadkula.
1: Neštada hevak.
2: Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, znate to mjena Molerio, nimale runje tak wuznamnych wumiocow mamy tež tu we Łužicy. Ty hiš snadž jenož hišće nie znaješ. Hač ze serščevcom, wojnikom, abo prostče ze wjeselom na kreativiće, wumiostwo može cyle rozdzielne wupadać. Što młodzinu na rysowanju a molerstwu wabi? Gelko snadž tež serbske kultury je na płatnje abo papierje zapobadnjene, a štu je náš serbski dyro a štu serbska Frida Kahlo. Ze všim tym so zabierame naša téma młode serbske wumiostwo.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic savage.
1: Gen savage.

0: je na pół osmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. W ptačecach su čera z jacerymi wierškami na 25-letne wobstače šulskeje a domizniskeje stwy spominali. W pónje wobsadženje cyrkwi svečachu viacere džesatki evangelskich a katolskich wierywych zromadnje domkowanku a drastu zjatočnosć. Dwurečne kemše w obrubi nimo ptačečanskeje spełnje skupiny tež muski cyrk přespólni z jacerymi serbskimi kierlušemi. Po kemšach čenjechu šice z přewodom hučby bosy. Na zarodze šulskie a domizniskie stwy su nowu šulsku studniu posvědčili. Tež letušich nazemskich prózdninach je v Hornej Łužicy zasa tojšto poskytku za dźěći. Tak přewedźe mjez druhim dekanatne dušepastorstwo pod hesłom Stark macht tak na cjoch dniach projektowy dźeń za šulerju prinjoho do šestoho letnika. Zarjadowanje wotmije so stajnje ze samstnym wobsahom Nibelčicach, Ralpicach a Radworju. W klosztrze Marina Wiesda zmija sredu swójbny nazemski dzień z kreatywnymi, a też kulinariskimi poskytkami. Dzień pozdziszo, sztmotk może dzieci a dorosczeni w Budyskim Serbskim Muzeum z linu serbskie motywy modelirować. Prostnińskie dny serbskiego kubwanskiego skiedziszcza Lipa w Smerdżacy pod hesłom Nazemskie wesela, tutun tydzień su hižo wukniowane. W Kopacze Pony Michalskie Cyrkwi je so čera večer beneficny koncert Korovie Akademie Budyskeho Rotariowego Kluba wotmił. Pod nawodom Friedemana Böhme zaspiewa pecha posta spiewaku a spiewariu pisane podpory. Niedze cečina spiewu programa bez cyklusa Počasy Korle Augusta Gocera a Handria Zelaria. Naspěrane peneze přepodáža na dobro světového programa Rotariového kluba k utopeniu špinálne mortvice. V Budestecach započnú dženca při B690 novú amplu za pěšku tvarič. Kajž zdžili krajne zahriad za drohotvar a vopkat Lázub, má vona předovším šulariam a šulakam zmožnič zjazkovú drohu vešte přepričič. Za twardobia zdjela jistnu kudnik kolesowarsku ścieżku a busowe zastaniszczo nowym wobstynoszczam przymierzyć. Za czas twara riaduje tam wobkat ze amplu. Hacz to z początku novembra ma nowa ampla hotowa być. Na prawo płaci niedzie 90 euro. Z Garmuszny Bożym Szu su w Kulowie czera krabatu tydzień zakończyli. Z tym zakończy so z dobą riad zariadowaniu pod hesłom Dzież so dusza goleba a wutroba zajuska. Szitkę wusmierjene na serbsko-niemskie korynie, żywu dworyczność a kulturu. Mjez drugim prezentowachu sobotu w Koczynie burja a remeselnicy z Cywije Zakskije swoje produkty. W krabatowym mlokowym świecie dachu se hostczo, tyż ze zdaleniszych kunczy niemskie, wóżyskie specjality zeswodzieć, a w obdziwachu szelakore remesła. Kajż projektowa koordynatorka Simone Kurtowa z Dzieli su z wotwusom w biegu minionych dniu spokojom. Krabatowy tydzień wotmie so lica iżo k piatemu razie. To bych upowiedzcze, kotrosz namakacze tyż na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dženca vostene najprej raz skurja vojte, potem pak nas svunco vita. V bihu dnja se potem znova mroče lepši druža vostanje pak prevažnje suho, žive slebro stupa na maksimalne 12 do 15 stopnju. Tež juce zmejme najprej raz kurjavu, potem znova svunco, trochu čoplišo. Trejuce budže, a to z 13 do 17 stopnjemi.
0: Na pučach dalešo při starom, štož rikáš o svobodné žane vyskače, při pučach našej končinie, jeli po puču bio ranje nešto vúľadače, přizoče to rade na maj pak telefonistce, abo z bojstču přes našu četovú funkciu v app MDR Serbia. Katka a Matej přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A vizor dobré ranje, dobrý štart do nového týdženia z Veroniku Smolic.

Ajči, skedźni připosłucharjo, su snano pytnjeli za to njebješe Veronika Smolic, ale Stefani Klosec. Nětko słyšimy Veroniku Smolic w Dualu. A wszyscy, kociś su Dualu, dajcie sebi lubić. Wszyscy, kociś su we Wužice. Za was mam nydom za ci mienšiny pokiwy. Bo są mienšiny po na półosmiche.

0: Pola někoho škuli one snačišće v knižnej polce doma steja a zaproša, one stavizne serbo štyrjoch zvjazkach. Je to opšorny staviznický přelad od zážnor staviznou hač do NDR-skeho časa. Tola mjestem su zvjazky njeđe pousta let stare. Svět je so dale verčao, nové věce su so vusledžili a vo sebie tute stavizne serbo su kjetro ideologisce překisane s marxisticko-leninistickým staviznopisom. Trebamy potek im nowe, aktualne stawizny Serbo? To jest o Mirčin Wenk praszał, mjezdło im stawiznarku Serbskiego Instytuta dr. Lubinu Malinkovu.
1: Zasadnie je tola tak, zo so stawizny przeco znowa pisaja, kóżda generacja ma nowe praszenia, lada hinak do przychoda, a lada hinak do stawiznu, tak zo je we stawiznach przeco trybny je nowe pisać.
2: Potreba za nowy, obszerny stawizniski przelad pak nie obstyje jenoś ze stron stawizno pisa. Na przednoszkach a zaradowaniach dr. Lubina Malinkova mienujcy

0: Policja zdźěli.
1: Njeznači su na až 4 pola Budyšina kamjene na autodrohu mjetali a mnohe jezdźidła wobškodźili. Policja rěči vo 4 osobach, kotrež sobotu popołdnju mjez Budyšinom zapad a Budyšinom wukot wobkat tak worožowachu. Kelko autobu wobškodźenich nije jišće wujestene. Tu kvilu wučinja škoda nječe 8000 euro. Policja pyta svědku a prosi tež dalších škodowanych so přizivić. Při wobchadnej kontroli na lubieskej drodze Budyšinje zwěsćichu policysta sobotu popołdnju, zo je 18-letny na e-skuteru handy užiwał. Wězo jeho na to tež kontrolowachu a při tym reagowaše tež jeszcze drogowy test pozitivnje na konop. Młodostnemu budali je zba zakazana. 31-letny bulski wożor nakładnego auta zawinuła nocy na niedzielu na parkowaniszczu za nakładne auta Leppersdorfie nezbożo, przy którym szpuchu wiacere przypowieszaki nakładnych autu, każdy szput w obszkodzene. Szofer rangżirowasze ze swoim LKW-om na tutem parkowaniszczu a storczy przy tym do poriadne odstajenego nakładnego auta. Przez wotmach zrażki był tutun, a tyż dalszy podla odstajene LKW sunieny, a potem zase dalszy, a zase dalszy. Cukunie był 5 LKW-ów obszkodzenych. Mimo toho był put po niedzie 4 metrach sobu obszkodzeny. Nasta wiecna szkoda 100 a 570 000 euro.

0: Kaczki!
1: Mataj słonik sobu?
2: Słoniki, Mira! Mam tablet!
1: Na nim mamy Zoblex a Honosaps rybki je. A won nydom się w urazy sotru przełożyć damy. Potom smy spysznie hotowi, a możmy zaso na rajniszczo.
3: Nie, na sotru są nie spuszczu. Z niej tala jenoś gałon przyjdzie. Wona je niszto za tych, gdyż jeszcze do sztere serbsce nie może.
1: O, knini profesorka. No dere, dam dżuło w opinu sami w upielnimy.
2: To je tala z najmniejsza raz rjany do mjacy na rok. Serbske urazy w kopańcy.
1: Po takim. Prinestwo je eke. To je wizo ruszk.
2: Strafraum je 16, a 11 meter je 1.
3: Jednatka.
1: Dere, przychodne słowo? Szyn, mein Schütze. Puh, za to dobił do słonika poladać.
2: Słon jest je ani w Zobleksu, a ani na honie sapse dupte.
3: Da dobimy się sami pomagać. Szynbein je wizdżel, bo takim szkit za wizdżel.
1: Haj, z tym sam się zjedna. Potom szynże faul.
2: To je ty serbsce faul. Słowo ste tak w słoniku.
3: Da jedna słowo boszczonku. Samo w Niemczynie praje so faul, a to też żadne niemskie słowo nie.
1: Cool, myślach si przeco, że ryczu masanu serbszczynu. Przy tym miach cywy czas prawie.
2: Nytko je fajrykcja na rydzie. Oje, po Zobleksu je to, kop z badom dozady.
3: To je to laskere w opisu, a nie hać przełożk. Ale gdyż tak w słoniku stej...
1: Nic tak spyszne. Smy to hiżo raz o tym z wujom Achimom ryczyli. A smy so na to dojednali, że to po polskim przykładzie przełodka mianujemy.
3: Ohaj, przełodka je wo wiele lipy.
2: Što, jeli wučaka słowo nie przypoznaje, dokiż w słoniku nie jeste?
3: Potom z niej dyskutujemy.
1: Mira ma prawie, študa sują fachowcze za kopańcu, wona albo my. Tuż dale, abseits.
2: To je nimora. Freistoß je wolny kop, a anstoß za kop.
1: Potom szynże einwurf, zamiet bycha rekwa.
2: Zamiet klinci spodzinie, ja raczo raz w Sobleksu ponadam. Justi, začis.
3: Daja end, začis, zapisa. Flanke. Flanke, dre flanka wostanie. A fan je, no, fan je fan.
1: Du możesz też nasze mjena zapisać. Ale nie chcemy da raczo przywisnik napisać za wuczoku.
2: Hej, to będzie sobie nawieselić. O, a poslenie słowo je cyle jednore.
1: Što da tam ste?
2: Fußballschuhe.
3: Raz, dwaj, tři.
0: SJ Kopačky! Yeah!

0: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
1: Dobranie. W Ptačecach są wczera z jacerymi wierszkami na 25-letne wobstacze szulskie a domizniskie stwy wspominali. W ponie wobsadzenie cyrkwi swieczachu wiacere czesatki ewangelskich a katolskich wieriwych zromadnie domkołanku a drastu zjatoczność. Dworeczne kemsze w obróbie nimo ptačečanskie spełnie skupiny też muski cyrk przespolni z jacerymi serbskimi kierluszami. Po kemszach czynie chuszicy z przewodem huczby bousy. Na zarodzie szulskie a domizniskie stwy są nowu szulsku studniu poswiedzili. Tež letošich nazemskich prozdninach je Horni Łužicy zaso tožto poskytku za dźěći. Tak přejedźe mjeztrujim dekanatne duše pastorstwo pod hesłom Štark macht tak na cjoch dniach projektowy dźeń za šulerjo prinjoho do šestoho letnika. Zarjadowanie wotmije so stajnje ze samsnym wopsahom w Nibelčicach, Ralbicach a Radworju. W klostrze Marina Wiesda zmieja sredu swójbny nazemski dźeń z kreatywnymi a tež kulinariskimi poskytkami. Dzień pozdziszo, štwórtk móža dźěći a dorosćeni w Budyskim Serbskim Muzeju z linu serbske motywy modelirować. Prózdninske dny serbsko-kubwanskeho srjedźišća Lipa w Smerdźacej pod hesłom Nazemske wesela tutón tydźeń su hižo wuknjowane. W Kopače Pony Michałskej cyrkwi je so wčera wieczor beneficny koncert Korowieja Akademie Budyskeho Rotariowego kluba wotmił. Pod nawodom Friedemana Böhme zaspiewa pecha posta spiewaku a spiewariu pisane podpory. Niedźe cečina spiewu programa bie ze cyklusa počasy Korla Augusta Gotzera a Handria Zelerja. Nazběrane peneze přepodadža na dobro světového programa Rotariowego kluba k utopieniu špinalnje Mortwicy. Z Germušni Božim šu su v Kulově čera krabatuje tydžin zakončili. S tym zakonči so s dobom riad zarjadovanju pod hesłom Džiš so duša koleba a vutroba zajuska. Šitke vusmirjene na serbsko-nemske korenje, živu dvorečnosť a kulturu. Mjestrujem prezentovachu sobotu v Kočinje burja a remesnice z Cyvije Sakskije svoje produkty. W krabatuje mlokujem sviče dachu si hosťo tyž ze zdalenišich kunči nemskeje Łužiske specjality zeswodźeć a w obdźiwachu šelakore remesła. Kaž projektowa koordinatorka Simone Kurtowa zdźěli, su z wotwusom biju minjenich dnjow spokojom. Krabatuje tydźeń wotmje se lica hižo k pjatemu razi. Doromady njedźe posta spěwarkow a spěwarjow Kora Lipy je so včera popołdnju z probowego lěwa w Sakskej Švici nauročiło. Od piatka wieczora běchu w ratenje a zwučowachu pilnje za přichodne projekty. Wóny fokus probu ležeše při tym na nazwučowanju nowoho oratoria za kór, zola a orkester, znamenja a dźiwy Jezusa, kotrož je Felix Breuer na libretu Fabiana Kolfersta za Lipus komponował. Klitus rěč apryla cědže oratori w Krosdźicach prenjemu razi předstajić. Probowe lewo w ratenje a nowu kompozicju je załožba za serbski lud spěchowała. To bych upojeść, że kotrzysz namakać też na naszej internetowej stronie, a na app NDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dżęca zmiemy dosć a nadosć swunczka, wybił dnia se też niekotrym dużym roczele przydruża, wostanie pak przyjuszym przeważnie sucho. Žive slebro stupa dženca maksimálne na 12, kýba 15 stopňu. Júce zmejeme rano najprede zasora skúriavu, potom pa zaso svunco, týšúce ma sucho vostač a to pri maksimálne 13 do 17 stopňu.
2: Hoj, na púčach sa dále ničo nestáva, šo svobodné žané hačenia abo vyskače, tu iš dobrú jezbu vám, týš dež podače sa do dovola.
0: Serbský rozvoz.
2: A dalejże do poslednieje bydelko dżinki, nie, poła dżinki za dżęca. James spiewa, bo czasu, czas, becz ponapodziewyczych.

w nowym budaczu wulatka, który się so sobotu wusełał, gdzie się jest drugim po Bobry przy Czornicy, w terministku Karolinu Ajk, w 10 lat dundaka, jak jeszcze przed Unią słyszeli, w jubilei chodziskiej cyrkwie, a w wiele wiace temach jeszcze. A mjez drugim też w dokumentaciu Noa Domizna Texas na sledach serbskich wupućowarjów. Tuta zmieje 5. novembra wieczor na po 8. tu budyżynie dziwadle narodze swoju przedpremieru. Zastup tam jedrie daumotny, ale przyzewicz so dobicze. A to, że cele jednore online na naszej internetowej stronie albo w naszej app MDA Serbia smy szo za was sprzyjotowali. A wy so możecie sobie ulatko mediatyce i jeszcze raz wobladać. A dalszy pokój dzień za wieczór zatkulu możecie sobie też napaskać. Kiedyś do pądzielu od 8.

Nowy tydzień ja se zachopił nowe uściewanie, sme za was przygotowali. Nasz panierzeski aktualny magazin przy mikrofonie ja za was Anja Kochot-Szwarcowa. Witam was uczebnie, a życzę wam przyjazny dzień.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waś, Žižek Sebastro.
1: Kacorek, Kito a Jogo przyjaciele mają żyńca zase nieco wesebnego predklu Žiži. Słuchaj szaraz.
2: Kacorek, Kito na uzgoniowaniu.

0: Cyrk Kito, Juro a Mato zase raz njesu wježeli, co zachopiš. A gažnje by Cyrk Kito měl dobru myslicku, by Cyrki zawěšće žence hišći před kaminom sejžecy se ustužili.
1: Wudajomy se na drogu, aby něco wuzgonili, co svět hišći wižel njejo.
2: O, prima, zpěkne koma tak. A wobrzeca warene cekin nie smijomy zabysz.
1: Na, ty pak zase raz myślisz na swój przedcyk wodny magan, kocorki to nicga, ha, ha.
2: Ja se wjaselim na wielkie wuzgoniowanie.
3: Co my kraj tam za małą jugelku uzgoniowasz?
0: Tak su se kocorki Kito, Mato a Juro udali na wielkie uzgoniowanie. Kocorki to je mimo skibo dobre placki zapakował. Kocok Juro jo se pjekoril z wielikim gerncom za frišnu vodu, a kocork Mato jo měl šeken obrjet za kucharske živo nakšebjaše. Na zachopjenku su přišli dere do predka. Ako pak su kocorki se počtapovali pegeli, su chopili bežeckaš, a kuši njegluce je velika mrokava teke hišći ukidnula dješ na kraj, a su placki byli ako predne přemokane, kocorki až pod kožu mokše, a samo znakše bjetnika su kapali dješćove hrapki.
3: Ogen sebe tekenja možemo zaživaš, kaš je všukno mokše.
1: No, a głodne teke skoro bużomy, dokulaż więcej żadne suche skiby nie mamy.
2: A wózgeniowaś przy takim wiedrze za jeszcze teke nic nie możemy.
0: Kocorki su siebie jeden drugiemu uskierżyli swoją obuzu, a su se rozużyli, aż na takim mokszym dniu najlepiej zase domoj pejdu. Doma jo cakał kamin, przy kotarem su mygali swoją kożu ususzysz, a se do sytyje wyle najeść.
2: Na to już i był żyn. Najlepiej, aż się net zase zabudniamy.
3: A wózganiowali teke nic nieśmy.
1: Ja, ja, ale som.
2: Nie goń, co ga ty ty wózganiu, kecok Juro.
1: Som wózganiu, aż jo doma weto najrednej.
4: Jo, Kito, Mato a Juro nesu gluku mili, dokulaž jo se padało. Doma pak jo nejrednej, se nažijam, až jo se vam žincajšne čojenje spedo bavo ljubišiši, petk se zasej svežeme, až do toga žicem vam jasove težen.

0: Kogo su letosa uznamenili? Kto jo dostał myto domowiny abo cesne znamuško? To ninto słyszysz o nasza reporterka Julia Grishina. Jo była pětk na svitosnym pecesčenju Budyšenje.
1: Кроткий музиковый прелюдиум, а пщецедарь домовины Давид Статник захопи ее зарядование. Пщи кэтерым ж кужды лето цес челюжи, кэнш су узнамный пщиноск к захованию сэрские культуры укбали.
2: Ta idea tego myta domowiny gajo, aż my pokażemy takie, aż te cesnoamskie żywo w Sabach i Belgii mażne. Ta domowina taka nie definiuje się jano przez te gremie, tego przecie widzimy, a takie nowiny czytamy, że przedsedo szuzi ducy. Ale ta domowina to jest poprzednio ten cesnoam. To są te cłonki, te towarzystwa, to kolaż weni statkują za to siaskie, węcy we wiasce, za kulturu, za riec, weni se starają o to, aż mamy jeden dalszy przychod.
1: Летоса ё мытованский уберг домовины убрал челюжи, кэтэры ж достану главны мыто. Пич Шурман ё чи лето до того сам мыто домовины достал. Летоса ё предный раз вы уберку тых кандидатов собу убрал, а в Энгроне аж тэн процесс не ё был ляшки.
3: A to jest taka wzajemna dyskusja, które argumenty tam słyszysz za, przeciwo tomu, a to masz sobie więcej powabieniu, a musisz to potem rozsądzić, a to jo czasem nie olaszko, ale jo rytne żywo.
1: Z gernej obużycy z tej letosa dostawaj my to domowiny Barbara Felberowa z Komarowa, a Ludwik Zaksa z Radworja.
4: Ja sam jara weselu, a ja sam jara dziakona. To jo mi jara ważne, a czunić zosopala nas wełse tej starycz, bo że jara zubi, ale mo mamo też młode swójby, kiedy przyczanu, kiedy trenesowe domowiny. Nie czynia sobą w naszej skupinie, ale oni rycza sas. Ta młodzina ją nikę wozrodziła. Przed dwiema letoma je to nałoż, kmieje metania, a to jest też jary.
3: Ja nie jestem to oczekował. Ja jestem przekwapiony, bo ty się mi prawo dostaniemy do mytro domowiny za to dziwo. Wiedzą, ja bym wiele lat za to dziwał, za przyrodę, szkit, za młodzinę, za dzieci w szkołach.
1: A kito Ela z Heszybusa jo dostał uznamienienie za spiechowanie serskiej riecy, a jej zawiezienie w Rzeszowniach. Dlej ako ci, a 60 lat jo cwonk domowiny, wen jo nawiedował dolnoserskie wedzielenie Riecnego Centrum Witaj. Jo zastupował leta dwójko zajmy dolnej wużycy domowinie, a jo spiechował umienu między dwiema serskima regionoma.
5: O, to se ja Belgin treścim. A ja to takie widzim, ako przypoznacie za moją żeńsku. To gdyż myśmy popszam wiele obie wszyscy gotowali gromadzie, a popszam by ona działo, my to dostać.
1: Dalszny ces czyniesu dostali ludzi, ako jo mytowański ubierk ubrał w kategorii cesny znamuszka domowiny. Ci wesyby zdolnej wużycy su byli miazy tymi wesym uzwalionymi. Dzwonk mytowańskiego ubierka Franciszka Albertowa uzwiknio, aż jo cesny znamuszko teki w Jelgin ważne psipeznasie.
6: Te cesny znamuszka su teki za luże, kęć w Jelgin pilnie żywaju cesno amcko, a teki czasy wiele lat, ale pićku we wskeje w obgranicowanym miestnie. Also aż wenn nie su leta dwójko w jednom towarzystwie przedseda albo przedsedaka, a tam to towarzystwo żywienie organizują, a te nawogi opływają, albo takie wiece.
1: Za Marlis Nagaru z mesta, który pomaga zachować tradycyjny serski swajżbarski psiesiek wejsy, jo to psi poznasie było psiechwatanie.
7: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz überrascht war, als ich diese Einladung bekommen habe. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich ausgewählt wurde. Und ich habe einfach nicht damit gerechnet und ich bin ganz stolz drauf.
1: Taki Zygmunt Liman z Berków jo był w toštogo uznamienienia przyjezdny przechwatany. Wen jo swoje żywienie rybarstwuju pesčił, a se dali za zachowanie tradycyjnych metodów rybarjenia stara.
8: Es ist ein bisschen aufregend, aber trotzdem schön. Auf jeden Fall ist es wichtig. Ich meine, die Kultur muss beibehalten werden und dazu braucht man Leute und viele Leute und vor allen Dingen junge Leute.
1: Předsedarka domowniske kubki Głobina Doreen Siemens jo dostała przypeznaście za zachowanie a dalej dawanie serskich naukow a narodnych drastwow.
9: Für mich ist das ganz wichtig. Ich freue mich ganz, ganz doll, kann man das so sagen, über diese Auszeichnung. Steht vielleicht für viele oder wahrscheinlich für viele, die ganz viel im Ehrenamt machen und unterwegs sind und die Bräuche und die Tracht und die Sprache versuchen am Leben zu erhalten und sich dafür einsetzen, dass das in die nächste Generation getragen wird.
0: Gdoni Doreen Siemensowa z Głobina jesu peščini pětk jacor cesne znamuško domowiny. Takie przyjdoce leto, co domowina zase angażirowanych ludzi uznamieniš, kaž znajoš o jadnogo albo jadnu, ako se z wielkim wysobinskim angażamangom za sersku rec a kulturu zase žijo, domowina caka na vaše narażenia.

Janšojcach planuju kóžde drugi tyžeń přewjazć stawne serske blido w Sersko-Nimskim Domuniskim Muzeju, gdje to byś jasowa runda, při kotorejž ma kóžde šansu se serski rozgranjaš. Snaž se raz zapřimjejo serska muzika, snaž pejedaju raz wo knigwach, aba cytaju z nich. Predny termin, predny serske blido, bužo južo žinca jacor, zegar sedemich, ja to wespedujom we Sersko-Nimskim Domuniskim Muzeju Janšojcach. Dalšne nowości, powieści słyszysz o pomuzice we zwróconym czasu na pojadnego.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: We Sejku Plagrodka jo žinca zwiganje za novo žišonju. Wicze przyjo bramborski ministerski prezident Dietmar Wojtke do Chorzebusa za bergarski dialog, a europske spisowaszele ksie ustrze gromaże żywasz. K tomu wiedzy a dalszne nowości słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szecowa. Dobry dzień. 2,5 miesiąca po sajženju roznego kamienia svieše žinca v Sejku na nimski graustein Plagrodka zwiganje za novu žišonju bez barieru. Až to stožasča žiši mogu post, že ho vetvádovaš, dogotovanje tvarjenja jo planované za přiduce na leto. Ministerski prezident Dietmar Wojtke pokšacujo w autoru w Chorzebusu ze swoim redom obydlarskich dialogu pod titelom Kwiece Bramborska. Skromatnie z uszym szotu Tobiasom Szykom przeprosujo Wojtke zajmowane obydlarki a obydlarje na tematisku umienu do starego mieszczańskiego domu przy starych wikach. Takie dalszne dzwonki krajnego knieżarstwa przyjdu. Zachopienk zaredowania jo zega 60 wiacor, zastup jo wet byrtl po pieszych. Przyzjawienie za ten bergarski dialog nieotrebne. Skromatne projekty spiechowasz za lichotu słowa a dorozmieszem ja ze ludami. Spisowaszele z nimskeje, českeje a słowackeje, gdzie gromadne żywo europskich PEN-centrumu mocowasz, a są na knigowych wikach we Frankfurcie nad Mohanom podpisali memorandum k założeniu całoeuropskiego PEN-centruma. Wani se ugroniju za lichotu literatury, wesibnie w czasu krizu a wojny, za uznam umiejstwa przy dorozmieszu miaze lużimi, a przeprosuju drugich autorów se przyzamknusz. PEN, jo miaze narodny zwiesk spisowaszelu, skrocenie stoi za poety, esejisty a nowelisty, a dopomnijo teke na angielskie słowo PEN za pisak. Przygospie pisz adważasca letnego jubileja gornosarskiego telewizyjnego magazina Wulatko przeprosujo MDR na wysobną filmową premieru do Budyszyna. 5. novembra pokazują w żywadle na groże nowy film kęcz se zaberio ze stawiznami serskich udrogowariów do USA. Nowa domonia Texas na sledach serskich udrogowariów jo titelfilma. Wenn zespomina tošten kapitel serskich stawizno wird udrogowario živešnastego stolesha aż kich potomnikam žinca. Za předpremieru w Budyšinje musisch se online přizjawisch přes webbog MDR. Okres Sprewianissa informirujo a šmogu užarje svoj płaszonk za přiduce kalendarske leto južo zapwaszisch pla dolnego zastojnstva za rybarstvo w Barščču. 12 euro płaszito za osoby kęcz su starsze ako 14 let, žiši a modostne pod 14 letami nie treba ju zapłaszić. Takie digitalne zapłaszenie jomia z tym możno pod www.angelkarten.com.
0: Wiadro.
1: Žinca jo wiedro bycze a suche placina z czo do 15 stopniu. K tomu dujo słabe albo pomierny wiecz. W nocy wystanio niebio takie jasne, a togodla spadują temperatury namiestnie aż na minus 2 grada. Przy ziemi cesto mroz. Wicze musi se słynco najpierw przedrapać przez kurjawu, potem takie zase bycze pla 15 do 17 stopniu.

0: Zastupnu wědnicu Dolnosarskiego gymnazjuma mam při telefonie dokolaž ten tyžeń z 4. maju ve šuli Svěžin, žnjony Svěžin, vapanje kokota, dobrý žen, Kolet Šampatisova.
1: Dobrý žen.
0: Kto směr přiš do šule?
1: Also nebjewe raz, dopodnja mamy jeden program Jano za Rilunje, a pen wird napo jadnok przeprosujemy rad szybnych drugich zajmców na szulski dwór na naszo kokatoe za Rilunje.
0: Jak to wird bieże we szuli gabuże to inakszy kokot ako najsach? Nic wapanie kokota to jo abo zabijanie kokota?
1: Przeprosujemy to planas tak, aż te gilce zabijają kokota, to groni jadn gjans, a wy nie mają teke ten wetpowiedny material k dispozicji, a se wiegin procuju, aby se kwalifizirowali za ten bieg za kokotom gronim raz.
0: Po takim to jo jano gjans wy nie maszo pszałego kokota.
1: Nie, my nie mamy pszałego kokota. Nie, bekeruwa jo przecie organizeruwa jadnego kokota, który sejzi w körbiku, a smio tam sobu przyglidowaś.
0: A to burze ten tyżyn teke tak?
1: Ja uchadam z tego, aż zase mamy jadnego kokota, który jo nas podpiruje.
0: Wy to gotu jo z cepami, z tradycyjnymi cepami, a tam masz o teke nowości około tych?
1: Jo, my mamy nowy cepel, also myśmy obstelowali, myśmy skazali nowy cepel, a myśmy wiegen gierde na to, a znażiamy, aż wenni zmiją tej wiegen dwójkę żywienie.
0: Co to wyznamienio za taką szulu, taki Svěžin, aż może szo serskie Svěžinje we szuli ugotować? To kada jo wesebność, nic?
1: Jo, to jo wiegen wielika wesebność, myśmy wiegen gierde, aż zmiją my takie nieco hu praktizirować, a tym młodym lużam dalej dasz, tu tradiciju, a co to weznamjenu jo, a veni to wiegin rad teke svieša, a wiedze teke, co jo z tym zvizane.
0: Ten wieliki akt, kaž jo ten pen mimo, da jo išti kuo, ako vo šaket, na co mogu se te gešti jaseliš?
1: Jo, also nic jano te gelce graju jednu rolu, ale te žoča muse se teke ubiežovaše, veni se s jajom biegaju. A teke dopodnja mamy jeden rytny program za naszych nowych uchniecych, to groni za tu redunio 5a, 6a, 7b, a 7c. Wenni dostanu jeden wielgin rytny program, któryż przygotuju te żasetka je za nich, a to bużo na rozdzielnych stacjach, w jednej rotacji. A tam są nekotare stacje na dwoje, na przykład, wenni smiju tam teke łapasz kokota, also na wrotach wisy taki kokot, a tam te żele mogą se teke wytrysz, to jo wiegin rytnia, a wenni mają teke takiego könia, ne, żeż muse pen pićku kumsznie rejtować. Jadnu stację mamy, kotaraż se zabiera ze serskiego drastu, wenni smiju teke raz zabijanie kokota uprobirować, also bijasz na gjans. Pen mamy jadnu stację, która przygotuje na rejowanie. My rejujemy takie na dworze. A jadn, ja sobie myślę, aż to jo jadna gęntwa za kusackami, takie na dworze. Szybne uchnięce smiju się takie raz uprobirować w jaju biegu. Pen mają niekaki parkour takie na dworze, a zwie żabiece karowanie nie smiju filować.
0: Ale takie nic z pszczołymi żabami.
1: Nie, schau mir, also bis letztes Jahr jo to tak było aż to jo z plastiki, a ten jo mogał takie skecisch.
0: O, takie dobra idea. Ja pen, also pen rzucimy przeroszom wiele wiasela. Stwart na żnionym Svěžinju na dworze Dolnosaskiego gimnazjuma przy telefonie była zastupna wiednica Kolet Šampatisova.
1: Dziękuję. Ja se wiaselim na stwart, a na was.

0: Wiče bóža knigowa premiera w Sarskim domje w Chrysze Buzu Dolnosarska antologia z titulom Ceje gasmy jo ujśła ludowym nakładnictwie domowina udana wet Christiane Pinikowie. Su to familiowe wspomnieša a kak jo udawarka ku tym czojniam przyszła.
1: Ja som pen myśliwach, to by mega pisać o tom. Z

Jo widzimy, że szosy na prydny recept z naszej kiarmusznej kuchni jaselisz, a przeprosujemy was na koncert, który już osoby tu zabroży, między drugim ze serskiego kubku Kulabula, a z czeskiego kubku Lidowa muzyka z Krastu. Wiecie wam widzę moderator Grigor Klim przerażio, jak roni wam na zdrowe zase słyszenie, ja jestem Ania Kochoć-Szwarcowa. Życzę wam uspieszny a spodobny tydzień.

0: NDR Sachsen, Serbski Rozwus.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Satkula. Dobry wieczor, Mojina.
2: Satkula.
3: Du hiszcie troszkę modrie, tam hiszcie troszkę żółtie, a netko jeszcze poran porcju czerwonej barwy.
4: Co ty tam poprawą czynisz?
3: Nie to widzieć, to jest wumiostwo.
4: Aha, a czego dla wypada to, jakoby tylko kwawy eksplodirował?
3: To jest abstraktne wumiostwo, nie trzeba zaszło zrozumieć.
4: Ale nic to jeszcze faluje. Trochu dobre huczby, zajmowe stawizniczki, a samozrozumliwie ty, a ja.
3: Potom je wumiostwo dospone. Gajsz, wat mistrza.
2: Zatkula.
5: Mój start do tydzienia. Yeah. I got...

0: Witajcie k dźensnišemu wusowanju Radija Zadkule.
1: Dźensa wjerči so pola najušitko wokoło dokoło wumiustwa vo sebe na papierje. Při mikrofonje staj za vas Hanna a Halina.
0: Što ma tu šerščoc šitko za prinju hodinu spřijotovane?
1: Z pisanymi barbami rysuje wun spočatk prynie hodziny hać do hale, mianujcy na rot giwich stein, Julia Ritschlitz tam mianujcy wot noho semestra sem studiuje.
0: Dale poda so serščoc do Lipska, Kočebusa, Drežan a tak dale, w tutoch končinach so mianujcy kolektiv Vakuum wokoło šnuri, a potom přinže zaso k nam domoj.
1: Mianujcy do Worklec po takim kahani, tam je wopytał Maria Ošiku.
0: Naposled poda so jeszcze do Dobrošic k Mili Gisvoket, doniš so z všemi informacijami k nam do studia nauruči.
1: Prjede hač pak šitko od našeho serščoca zonimy, dame Luciana Ričič, što máš do hučby za nás?
2: Ja mam dženca prini raz češt za vás hučbu zestajeć. Tak mam jako serbsku hučbu spiv One One od Holaskich.
3: One One, chcú nieť kia. One One, ze šedno dňa.
2: Ed Sheeran, kiedy się runie ze swojej lub w Ameryce popuczu, spiewa Galway Girl.

0: Ryčerjo, wojowanja z mječom, mocne a wysoke murje a snanohišće knježna, kotraž žadosćiwe z woknom wježelada.
1: Klinči za cyle normalne wutoru w srečoveku.
0: Abo za rodom. Dokładnie, Giebichenstein, to sam prede wopak prajwa. Hej, a to leži w hale, jenoż so tam dżensniši dżenskere ze serščocami misto mječo wojuja.
1: A misto ryčarskich turnierów tam najskiery w tym dyskutuje, hać się to nie tylko w oprawdzie w umiejstwo, albo hać może to znano do papiernika.
0: Przecież Rutki Wichenstein je w oprawdzie wysoka szula za w umiejstwo. Tam możesz miejscuje molestwo, grafiku, modowe albo produktowe design studować.
1: Po takim prawy paradis za kreatywne wojczki, ale prostsze przyzwyć, a zapoczyć molować najskiery nuckanie.
0: Nie. Što chce tam studovač, dobi najprej svoj vumilski talent dopokazač se svojskimi dživami a pruvanjem za přivzače.
1: Potom možu svoju karijeru jako vulka vumilča se svojimi smuškovimi mužikami najprej doraz zavit.
0: Jedna kotraž je v oprodže pruvanja za študina Rodže Gibichenstein z Mištvova je Julia Ričlec. Kak je vona tam dojšva, to dženca vod nje v osobinsce zonimo.

0: Chróšćic do Halle za Juliju Ričlet započne so rune cyle nowe žiwenski wotrysk. Wona je mjenujce přiwzata na wumilstwowu šulu na rodze Giebichstein a startuje tam nětko svůj studij wumilstva. A to nie je samozcova tak samozrozumlivé, však odrbyše do toho najprodera svoje wumilské kmanošče dopokazać.
1: Julia je nětko pola naju při telefonie, rejně zase se kvíle za naju zauwa.
0: Hej, Julia, preda hat smysz na Rodzie Giebichstein z cywa studuat, však dobyś najprve raz prówanie wopstać. Što su ty tam poprom wszytko činić dobyła?
2: Jako trenę dobyłem się jenu tajku umilsku mapu nastać, gdyż dobyłem się szelakie dziła upotać, kiesię tam pon busy. A k tomu jen też nadam dostanę szelakie narawki, also ja som dostała dwaj narawki, gdyż sumiat ja mam tą temu, na nim są jakaś reibung dostała, ja są dobra ja nu kolażu nastać. On są mnie też jeszcze dostała i nadal, gdy są mnie dostała jen spół, a k tomu są mnie dobra wszelakie pobrazy namalować. A przez tę stację są po tyżo wszelakie ludzi, ja bym prawie w uzatieru weja. W posłynny nadal, tak tanie, ja bym prawie to są dwie stacje, ja to są mnie dobra jen jan moki film nastać, kde teme Spannung, a on jeszcze wyzwał też ta rozmowa z tymi profesorami, a to był za mnie pietro napinacu czas, to kiesem ja też moich abiturnych prowaniach w tym czasu jała, ja mam prawem, a ja sam pan był w od dwie och dniach, jeżo dostała tun pojeżdżo, co miał sa tam przyjrzała.
0: Jak by za to byt un woko mik takle, gdyż se ty potom poprawdzie zoniwa, co se nitko przyjrzata?
2: Also jako prynę, ja to nie som poprawła tak dara wyrić. Ja som se też tu na bojeść we mniejsza wersji razu przeczytała. Ale potom som ja jara wesła, bo som też jeszcze tam o uniwersytet się upotała, gdyż bo ja se poławiła, ale hej. Da Universität war Halle gekommen, dass so eine Mistnestauer hat, wo das mir so pontischen oder Rossetjiwa gut studiert hat.
1: Hey, nicht gestern, du studiert da, wo vom Grunde Saport schauen, im Chat-Post-Intigen, aber Post-Intigen, du ja boah, was sagst du, ne? Erst die Tigen, machst du das anders noch drinne Nasoninja, aber die ist doch so zwei Wortschak waren ja bei uns auf dem Studi.
2: Also ja, von Adjam, so zum Beispiel, sag, ne, Schellack, richtig, waschen, ja, kreativne, wyżywić, a też wyza z moimi komilitonami przyjemne wszystko je, a może dere przeczele nanka cymia też i żołe tej erste woche, no so taką małą skupinę nankali.
0: A gdyż z mym senekiem opraszać, to nikt tak rec, te wumilstwo tam studujesz, jak ta bon twój dalszy, ja raz prawo dziwy pucz wupada, kadoła nikt on studi dżo, aż to ty bon poprom po tym, z tym możesz dziwy czynić, a zóż to masz ty znano ty przedwidziane.
2: Moje studijski jest mi, Rika Multimedia VR, a tu są wuczne stoła na 4 lat, a ja mogę pan wszelakie smiru iść. Niektóre dzieje do tego smira zauwane wszelakie wice, niekakie instalacje, na przykład czyna do służby, albo tamnymi wicami. Ja bym pan raczej do tego smira game design szła, also to ja pan też bole ze design, ale też wumilstwo, to by mnie jara zajmowało.
1: Hej, to klinci na górze pad za tym cashback, co budu, iż o cyle dokładnie wiedziała, co to takie chcesz, a przy tym przyjemuj tebi na górze pad cyle wiele wuspycha wiedzą, a kopicu kreatywnych ideów, a wiedzą też dalej jeden wulkotny start w Halle, utrobny dżak tebi za rozmów.

0: kolektiv Vakuum. Hanna, wyszczy, co to je?
1: Słyszała sym, zwiazg wumiłczu a kulturnicu, kotryż winuje so haj serbskiemu wumiłstwu a subkulturę, tak z tej znamienicza na web stronę.
0: Haj kolektiv Vakuum założi so przed 5 litami w Kočebusu a to ze zamierom serbsku kulturu w mistrze prezentniśu činić.
1: Mieste mi czućun kolektiv rozrost, a je samo za mierzami w Łužicy aktivno.
0: A što čini kolektiv Vakuum nitko? Smy sa ze Kaćiu Rjeorjec rozmawiałoj, wona je tam nitko hižo lito aktivna a poveda nam, što je poprawom zamier kolektiva.
2: Mo so zaberamo ze serbske kulturu a wumjostwom a sputamo za to zasadzico dałeć do rumu za serbsku subkulturu abo te serbske queerne rumy. Also to jest ten ważny fokus od nas. Te serbske chodzi so zjadzać ze jednym queernym abo solidarnym abo też antifaszistickim wydomiom.
1: A jak to potem konkretnie we wumjostwie wypada?
2: My wszyscy na wszelakie ważne naszą swojską serbskość do naszego wymiarstwa sobą zaprzyjemy, albo sobą niekak zapleczemy. Also musimy się jara wszelako aktywno, also niekocy od nas demoluja, a też serbskie motywy sobą wużywają. Tak jak to pan Junuso wumieni w tym, gamo się tam nowa formu namakać. Mówi so, tak jak w szynnym żyjenu też drugiewicki mamy kisz nas sobą zabierają. Also sama na przykład kolejna identita, albo wszystkie problemu kiedyś drugich młodych ludzi zabierają. A so my to spotkamy zjazać, a my nie chcemy żadnych naprzeciw nastaćmy z tej tradycji albo z nano irgendwie modernu zamiar. To samo zrozumliwe romadze słysza, wystawiecki są te stajne dalej wuje.
0: Hej, a jak je tutaj wumiostwo potem widzą mnie za tam noch?
2: Wir sind schon aus dem Büro der Wille Sarjadorna, die es mit den Chineli, am Opa, die Steine Dalle, und wird im Schemmuslimo, Gammungemo quasi der Wumjostwo, und Roscherich, aber die ist an der Nasche Dua Bukasalch, aber ich doch Zemmer, die dort zwar Chinch, also hat zu der Sarjadorna, aber hat Chimo, ne gecke Wumjostke Projekte im Nastorchimo.
1: Jeden aktualny projekt może czy sebi też w stolicy Braniborskiej w Podstupim, nie? W obladacz je to wustająca w wumiłskim domie Podstupim naczasne serbskie wumiłstwo, na kotryż miastrujem kolektiv Vakuum tworby pokazuje.
0: Tam macie samą szansę są na workshop je wobdzielić, pak 28. oktobra pod temu daj nuchcze bojdać, a potem 8. novembra k temie serbski slej.

0: čitanje, pisanje, ličenje a dys a dys smy so wizor tež raz barbny kaščik wupakować. Mario Ošika je wučer na zakładnej šuli w Ralbicach a wuczuje tam jest drugim wumelske kupowanie.
1: Ale tež po wučbě prosće serstvoc na bok nie położi, wšako jeho wumelstvo jižo kytro duo przewodža. Kak je to šo započało, to je nam povedal.
2: Potom je rekao, no, w wyższej szuli w Pančicach, gdzie jestem ja szula, bo bychmy mogli jedno do Minakala delegować na taki kunst tydzienia, gdzie jest ten Steffen Langer jako rysował, to nawiaduje, a tam jestem ja so dwójce w obczyliu. A jestem so pan rozchodził też te połowanie w Serbskim Wódczarskim Ustawu w Budyżinie, započeć, albo ten studij za wuczo, za dajny skodzink, a tam si miał ten podlanski przedmet, albo ten przedmet rysowania tej sobie nutka miał.
0: W osobie Dżakowne ja Mario Ošika przy tym swoim najdłuższym wuczarom za czas studia. Dżakowano jim je szkryczka w obchodzie na dalsze wumelstwo przeskoczyła.
1: Dola je za nasz czas Dola je za čas studija tež nauknil, što je poprom bumilstvo, dobi na koncu realne vobraz vuskočić, abo cist na no vele viac za tem, tež to smo se jeho prašali.
2: S tudem prašenom su se na vele ljudi rozestajli, što to za mnejo, ja si myslu, to nejo je než neke malovanje abo rysovanje, ale bumilstvo, abo ma nekajki kreativny vukon, boč Schöne hat Schnecke wie Hutschbe, wie Dschivadle, aber am meinem Polus, da ist der Wahnsinn, nicht in Astupa. Aber dann kannst du ja diesen Wummels, wo du schon Rämmelschneck, nicht der Jungkrat, ne Wuhatuje, a dann welle kreative Energie nutzt dich.
0: Aż tuż maluje, wszak ma nieliczone możliwości. Akwarel, akryl, woli, to może są najpierw raz poriadne wucuchnąć.
1: Runie to je Mario Ošika też czynił, wunie wszelakie techniki wuspytał, a po czasu wusydził, z czym są najraczo dziła.
2: Also jako wuczer za wumelskie kubanie, sem ja w principie też na wyższych wobwukach so wupróbował, a do kieszenia za tę szulę ty trzeba. Tak sem ja tež na rysbarju, aber z linu dživo. Ale vysal jo sem ja vostal pola grafiske techniki, kaj je z svojnikom, z svulom, z pastelovimi kredami, aber potom s akrylovimi barbami malovač, aber te dešel čas v velikih prozninah voljove barbe zač.
0: Runje při voljovoch barbach trebaš pak poriadnu porciju s čerpnošče. Dodje vi jedna vošta barbe husto najprej doraz knuč, predahat so přichodná přidruži.
1: Po takim ničo za ľudí, kýž chceža po 5 menšinách hižo svoje hotove mištorske dživo nas činu pojsnič.
0: Što može při tým na koncu nastať, je Mario sam hižo v svojske vustajence pokazal a runje votom svišiče nedom hišče viacem.

0: Mila G. Sorkec, hobijowa wumjowča, je nam wo nadawkach powiedała, kota się dostała, ale kak docała, kiedy takim nadawkam przyjdziesz, a kajke su to konkretne byli?
1: Moje prynne nadawki bych myślał za zanujnu hap po mnie, a to skoro tak szyszło, że sam ja tyle jenore znatych miała, kota su im widzieli za wyle rysy, a wyle malują, kota su sobie ponapraszali, a ponia so to dalej dało przez mund-sumund propaganda, a jako by się korona czas ja wyle za cyrki malowała, to kiedyś su pon we livestreamach na Čichim Pjatku, te ludzie się im celi nieszto rano wobladać, jako jutro na posestwo, albo haj krzyżu puco, modlił, a tam szo prawo, a przenesło live, a on se ja to im live rysowała, tu co stał je znów, a tak se ja te spoczatki w cyrkwi, w Kruszczycach na koła, a on jako su te twarskie dzioła tam spoczynali, a my faro na ryczo, a czbucha tam za te w obwodzenia naciski czynią, a może są te moderne, ale przyszłym emzysjanym chrześcijańskim pozadkom do tej nieke modernej ponownej cokwe integrować.
0: Wow, Halina, za cyrkę

0: pod hesłom Dźeso duša koleba a wutroba zajuska wšitke wusměrjene na serbsko-němske korjene, žiwu dwurěčnosć a kulturu.
1: Mjezdło im prezentowachu sobotu w Gotčinje burja a remesnice z cywije sakskeje swoje produkty. W jara dere wopytanym krabatu w mlokowym switche dachu si hosćo tež ze zdalenišich gonči němske wužiske specialite zeswodzeć a wopčivachu wšelakore remeswa.
0: Kajž projektowa koordinatorka Simone Kurtowa z Dźěli su z wotwosom w běhu minjenych dnjow spokojom krabatu tydźeń wotměso lěca hižo k 5. razy.
1: W Kopaće Bohnej Michalskej Cyrkwi jest odczera wieczor beneficny koncert Kurowej Akademii Budowskiego Rotariowego Kluba Wotmiu.
0: Pod nałodom Friedemana Böhme zaspiewa 55 spiewaków a spiewariów pisane podpory. Niedzie cecina spiewu programa bierze cyklusa podczasy Kole Augusta Kocora a Handria Zeleria.
1: Nazbierane beneze przepodadza na dobro swytowego programa Rotariowego Kluba k wutupieniu szpinalnie Mortwicy.
0: Sportowe wusleczki.
1: Započnemy z Kopańcu. We wokryznej wyższej lizy je prynie mustwo SJ Kruszczycy czera przeczyło cyłki z Hornio Kraja Szprywia z 2-0 dobyło. Za SJC by dwójcy Jan Bogusz wuspyszny. Z 15 dybkami po 7 rach steja Kruszczynio tu chwilu na czole tabułki.
0: Sokoljo z Delan kiwaja polo domu iszcze ze Srydżnego pola. Po czerawszej domiacji ry przeczyło droc z Ramnu steja tu chwilu z 11 dybkami na 9. miestne w tabulce. Za Rajbice Hurki wuspyszny byłstaj Livius Frenzel a Niklas Schneider.
1: Prynie mustwo ST Radwo widasze SJ Nibelčice. Nulaci nawiedowachu Nibelčenio hiżokie poczasy. Za SJN wuspyszny byłstaj dwójcy William Pletner a Johannes Jacwog. Zoby derby tlachacz do końca napiaty, bo to postaraszczaj so w drugim poczasu Radwoczanaj Klaudius Puscha a Florian Elsner z dwiema wrotomaj. Kunčny stał, dwajci za hosči.
0: W Zepicach je prynie mustwo ST Marinie Wiezdy horku porażku poczerpiało. 6-1 rikacze tam po 90 mięcinach przeciło zeleno-byłym ze Zepic. Czesne rota docpie Franz Bulank.
1: Dalsze koparskie wusletki kunc tydzenia. SJ Kruščice druga, FC Wużica, 1-2, za kruščansku rezervu wuspyszny by Jonas Sünder. ST Dziadna 322 czy Radwo druga, ST Cisk, kunčny stał 2-2, za radworskie druhe mustwo wuspyšnaj byštaj Anton Lehmann a Jakub Robel. Jednota Gamens, rajne zjednočenstvo Nibelčice druha, Rajbice druha, Pančice druha, kunčny stał tu 1-0, za koparujo z Lessingova mista. A poladajmy hišče do wyššej ligi, Budesa Budešin SSC Weißenfels 2-0.
2: Zatkula. Neuse, Zeuse. Kuždu, Ponžedu.

0: Zadkula.
1: Našto da hewa.
2: Spočatk druhej hodźiny wostanemy skrótka jeszcze przy temje, a powiadamy potem, wo 102 postaty skadżowance.
3: Wo webstronie Jukopo, a wo filmie...
2: Hoj, wo fliporowym turnierze we Wotrowie, a spiewie gotrzeż je serbska wyższa szula Budyżina kołała.
3: Jedna ważna wiecka jeszcze pobrachuje. Mamy dżęca wysoki wopyt. Zuzanę Daupno przeradzi na mianowicie młodzińskie słowo lita 2026.
2: To Lanitka przeradzi nam najpierw do Junu Lucian, co ma do huczby za nas.
4: Też w drugiej godzinie sym za was spył sprzyjotował. Gdutym słysza na przykład spył chory modre skupiny astronaut, gdzie romadzie z Lil Handrium nastał.

0: Kristina Bogušová je nam hižo w prynej hodźinje wusowanja rozkładła, što pod serbskim wumiłstwom zrozumi, a dyż hižo raz dyrektorku Serbskiego muzea ryčiš, potom so wyzonodom troszku jac praszesz.
1: Hej, na przykład w kotrej mierje dźiła Serbski muzej ze serbskim młodźinu?
0: Kristina Bogušová.
2: Namusmo jara široko ze młodostnymi dźiwali. Kaž prajne ze gymnazjumom tež mamo tute zryčenio, a oni su potom tež po wosobitych wustańcujem pak przełzali kaž. Niekiedy posledne, što śpieszę czyta sy, że są oni swoje wizje przesadzili, malowali na im wielki transparent, kal serbska, modzina widzi wszelakie wiece. Myśmy też mieli direkt w ustajęcy tworzące w umiejstwa z gimnazjum. To są moja dwójce czyniwa. To w zajszych latach było, żeśmy mieli w umiejstwie tworby gimnazjastu, jo, zwejnie w osobite w ustajęcy pokazali direkt nie jenoż za młodych gimnazjastu, jo, od serbsko gimnazja. Smy też dzieła nakupili za naszą zbierku ze studiów wustajęcy, to smy też mieli, to smy też odczynili. Potem smy mieli silny part tej potencjalnej stripstyle, to smy też serbskich młodostnych osób zaprzyjeli.
1: Hej, a nitko, dziwa ja w Serbskim Muzeum na nowym wiecznym projekcie, nowa trajna wustajęca je mianowicie planowana.
0: A w kotrej mierze poczają, co tutaj znaczysz na młodzieńskie wumostwo?
2: Što je neke to no trajno vstajenco nastupa tam zavest, če bodo te vose od modostnih, also statemente ha tak dalo, ko še mi gnes malo, to je šoko splanovane, ali nic neke specialne tvorjace vumilstvo. Što je tvorjace vumilstvo nastupa, pa imamo kontakte z modemi vumilcami, ali to so moči profesionalni, ali stoletski ha tak dalo.
1: Specjalnie na młodych wumiłców, a młode wumiłcze poczałanie zmienia potem skierę zaso w osobite wustające. Tak Kristina Bogušová.

0: molować, rysować, fotografować, baslić. W niekakim młodym wumiocu albo młodej wumioci ci znano przychodne Picasso, jenoż dotal jeszcze nikt tu o tym nie wie.
1: No, potem pak je najwyższy czas, że wuladaja wumiocki tworzy raz swytwo swyta, a runie za to ma nitko Jukupo.
0: Juku što?
1: Jukupo. To stoi za młodzieńską wumiocku platformą Hornie Wużice, Nimsko-serbska internetowa platforma, która z młodym wumiocam a kreatywnym projektam z naszego regiona jeszcze skicza.
0: Tam może są na przykład wumiocy, towarstwa a kulturne zaradnictwa prezentować, zariadowana Wozewicz, a z tym pokazać, co pola nich tak lepsze nastanie.
1: A stuisz je sam rady kreatywne, może się tam też dziewaniczki wustające a drugie poskitki wupytać.
0: Mimo toho słysza, że Jukupo młodzieńskie Wumiłstwowe myto, młodzi wumiłcy z budyńskiego a zorielskiego okresa może za to swojskie tworby digitalnie zapodać.
1: Po takim predahacu wasze tworby w niekakim kaszczyku zaprosza, poladajcie dola raz nimo.
0: Wszystkie dalsze informacje o platformie a o młodzieńskim wumiłskim mycie namagacie w internecie pod www.jukopo.de.

0: Prjedy smy hižo z Katju Reoritz ryčeli, kotraž je wo kolektivje Vakuumje powiedała.
1: A to smy składno sznydom wużywoj, a z niej też wo swojskim projekcie ryczałoj.
0: Z początku augusta wobczyli so Katja Reoritz na dwudzydzienskiej rezydencji Solar Eclipse Artist Residency, gotuż z tej nimski Centrum za astrofiziku a Wiedomnostny Instytut Kasus podpierałoj.
1: Zamier by wumy na myśli czkołom jest wumiłcami a wiedomostnicami.
2: A ja sam co tam hajpuła biła z jednym projektem, gdzie w oto gasu ludzi we Wużicy mdziło, ale też w osobę, na które ważne wobliwuje prawicostwo albo prawicostka namoc, te szydne żywiny. Wóko miknie to jen work in progress, ale nastać dobi na końcu nadziemna jedna dokumentacja.
0: Taki dokumentarny film je samozrozumliwe dlieszodobny projekt.
1: Nieszto pak je przyjuszym hiżo nastało, że już Katja potom też na końcu rezydencji we Wustajęcy przedstaj.
2: Hej, w tym czasu sam ja pan zapoczął niektóre interview wejść, a sam kusk wierczała, a pan ja video nastało ze stuło. A tam sam ja też hej, z jednym wiadomostnikom ein interview wedła, a pan jen drugi ja mi przy tym pomał, albo ja mi tam dowolił, a pokazał, gamuż ja swoje wiadomostne daty quasi wużywać.
0: Mike Lindner je geologa a zdziwa za DZA.
1: Konkretnie szo je wun zamowity za wuhodnoćenie milionów doćenił w Ronie Wużice.
0: A što je Katja Nitko z tutymi datami činiwa?
2: Wone tla mirja ga so ta zemia imt jo šudžom imt hiba, a ga mirna su te jednotlive mistna, a jasn bon imt da kres jen žil, dich datus je da kres zaua, a sind da imt přeminjua do jeno zvuka. Najprede dobi imt da bon še šemini, du bich oto hevak vejni frekvenci, kiš nio imt zvušom na za švojske vucha, hej, a bon hodve se stuo deke šuminje, a to sem ja hejt v tem videu subvužiu, ova, jako hej, kvazi spod, kza tu so video.
1: Po takim kak so naša poda zmeni?
0: Hej, Katja v Šakorunje praješe, so su tute zvuki zahaj zakvat abo spodke videa a vočo dže tematisce?
2: Dun Titul jo Strach, to jo tisch dun Wohne Wopsa. Ja necham še wille přeradić, to so na te Wobrazoje runine stane, ale s na no delko to džo Wobradže vote prasche no, kak Wobkadžeš so Strachom a vosebe tisch ve situacijach tisch dun Strach če cille čilne a dušine lemi.
0: Wobladać se tutun krótkofilm dotal bohuže niđe nie możesz, pokazany był nienoż na wonie wustajęcy tam w Zorielcu. Po takim dobimy so jeszcze trochu zczerpnić, so bychmy jenu tworbu Katja Reoritz widzieli, planuje szako nitko dlyszodlomny je dokumentacijski film.

0: Luba Community je zaso tak daloko młodźinske swole dat 2020 je wiste.
1: Susanne Daubner, se ty to?
0: Nie, ale sem z najmniejsza runia tak do za tutun wustup zuczo, po taki młodźinske swole ta ryka.
1: Do czekaj skrótka. Ludzie, kocisz pizzu z ananas jedza, nie mają żadne zdarcze wo dobrej jedzi.
0: Što? Pizza Hawaii wszak je jedna z najlepszych wunamankanko z człowiestwa. Što je twój problem?
1: A raz cele sprawnie, što jeszcze rieczne połysce rozpuszczele miasto to, żeby proste zazwonił, ma to taka tak nieszto zatajeć.
0: Što da jedzenca z tobą los? Możu nitko proszę moją sadu dokończyć?
1: A chłopci podla prajne, što je swoje handy dlije hać dwie lecze wużywa, je proste skupy.
0: Bo, ty... ja spytam tu netko, że 5 minut do młodzieńskie swoje lita wozywić.
1: A runie tutaj je Rage Bait.
0: Proszę, co?
1: Młodzieńskie swoje lita 2623 posłonie przełożone w oznamienia Rage Bait. Rage Bait, no sama opakujem. Rage Bait, tylko kajż niuna wudzienka. Mnie nie jestem nikogo w odpoladnie prokować, żeby so zahorił, a to runia reagował. Przyjrzym wszo w internecie.
0: Ach, to by cały czas odpoladne.
1: Jeszak w ubiernie fungowało, albo?
0: Ja w upowiedziu.

0: 80 lit šula, to je 80 lit rjadu niske dźěła, domjace nadawki, a drje najwoblubowanišeho prašenja z cyła. Nie możemy dźensa film ladać?
1: A wy za 80 lit stawizną przeczestwa a nadżijomny tyśnik o trych drobych znamku.
0: Serbska zakładna a wyższa szula w Budyżynie świeci te lica mianujące swoje 80 narodniny z puczowaniami, graffiti akcjami, z romantym pieczeniom a zasowidzeniom z niedyższymi wuczerami są prawie świecili.
1: A to dla narawaruki jubilei samo swojski spiel.
0: Po takim zeszuki zacznić, pisaki precz a wusi nastojić, tu przyjdzie narodnicki spiel k 80 nam serbskie zakładnie a wyższe szule Budyżyn.